0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%. Ochrona Proker do 4

0: umów się na jazdę próbną.
1: Odwiedź nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: Poranek w Braniewie zapowiada się z chmurami, ale słońce też

0: się pokaże. Temperatura osiągnie około 15 kresek, po południu zrobi się cieplej. Termometry wskażą nawet 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na dzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ta szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: No, za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
2: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
6: SK Braniewo News.
7: Krzysiek Jaworski. Czy w murach Muzeum Ziemi Braniewskiej kryją się niewyjaśnione tajemnice? Na to pytanie szukał odpowiedzi Łukasz Szałecki, twórca kanału Polish Paranormal TV.
8: To miejsce ma potencjał na to, że odkryje tutaj coś niezwykle ciekawego.
7: Badania zostały przeprowadzone. Ich wyniki poznamy wkrótce. Koniec z bezpłatnym parkowaniem w Krynicy Morskiej. Ruszył sezon letni i zostały uruchomione 2 strefy płatnego parkowania. Pierwsza przy Marynarzy Bałtyckiej, druga na innych, odpowiednio oznaczonych ulicach.
9: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
10: Dzień dobry! Słuchajcie, w SC po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy!
11: No, u mnie po długim weekendzie to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
10: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię. U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
12: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
11: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, idealnie.
10: 664-402-302, no i messengerowe, tralalalala.

0: Sean Paul i Dua Lipa. Proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, nie oczywiście. Wolno. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bogaj. No to dobrze.
0: W tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
2: Nie, jako support.
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji. No, ukończyłem.
0: A, okej. Okay.
1: No, wróciłem do domu i moja żona do mnie. Co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Słuchajcie, ale tak kibicowałem wszystkim. Ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I
3: Makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam nawet kibicowałem Makówce. Ta biegła naprawdę, ktoś mi mówił, Krzyż Makówka, ja mówię, jaka Makówka? A ta Makówka, to tak, no to tak.
0: No to jedni biegali, inni grillowali, a wy kończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy.

0: Makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam komu, nawet kibicowałem Makówce. Tam biegła naprawdę, ktoś mi mówił, krzyż Makówka, no jaka Makówka? A ta Makówka, to tak, no to tak.
2: No to jedni biegali, inni grillowali, a wy kończycie zdanie u mnie po weekendzie.
3: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Okolice Kalisza.
2: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
4: Mm-hmm. Co się dzieje?
5: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
4: Co?
5: Żartowałem.
6: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie i mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
0: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
0: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje
1: na następnego weekendu, no, takiego właśnie długiego.
0: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej?
0: Dla Mai Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
0: Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
0: tutaj jest,
1: no. Widzę. W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
0: Moja babcia też coś takiego miała, rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
3: Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
3: Ja byłem, widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
0: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson. Tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
3: Tak.
1: Billie Jean.
4: Poranne prasowanie. Tylko w
3: No, nie tylko, no.
1: Ale pewnie Jean był.
3: No.
1: Aha, aha.

0: że Remi razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Tak właśnie, proszę Państwa.
2: Ja może włączę Marcinowi Prockiemu komputer, bo zaraz newsy.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.

karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce, pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Poranek w Braniewie zapowiada się chłodniejszy niż wczoraj, z temperaturą około 15 kresek. Słońce zdominuje niebo, a wiatr będzie tylko lekko powiewał. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni. To idealny dzień na cieszenie się promieniami słońca.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 6.30 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
9: SK Sport News.
8: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to jego czwarty wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu Zwieriew nadal będzie trzeci.
9: Jankes, Jankes i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Dzień dobry, raz jeszcze poniedziałek, 8 czerwca, 6.32 już teraz.
12: Niestety długi weekend się skończył, a komu to przeszkadzało? Ale w związku z tym pytamy, u mnie po weekendzie?
13: Siema SK, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop. No i to jeszcze w Zakopanem.
11: Ach, urlop w Zakopanem, super.
12: Dudki bolą.
9: Jankes, Jankes i Wiktor.
11: Ktoś jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy. Jak u was po weekendzie?
12: Eskowy Messenger czeka lub 664 402302.

0: Poradny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę. Fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no co wygrała, no kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: No bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: Nie, czyli... bardzo wystarczyło przekręcić telewizor, no i już byłoby okej. Okay. Ale z Mai jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.

0: dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski Kama. Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dawi. Happy birthday
2: to you. Jakub Kuba.
3: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem.
4: Brawo! No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
5: Dobrze, super.
4: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?

0: Tak.
1: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
0: No to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
2: Twoja mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
0: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
3: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
0: No, kocham cię, mamusiu.
3: No,
2: piękne.
3: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
0: Wow!
3: O, od razu się obudził.
2: Dobrze. Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
0: Tak.
2: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
3: Wejść.
2: Na przykład 2 centymetry ściany. Jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
1: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. I z drugiej strony.
3: No powiedz, Kubuś.
0: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
2: Max.
3: No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Tak bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
1: A
3: Kubuś,
1: że
3: świętuj,
1: mamy tak. Tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle! Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
0: Dziękuję.

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz 7 na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Mai Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Procki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych

0: Euro Factor.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
15: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
14: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Dziś w Braniewie zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 15 kresek, a słońce będzie nas cieszyć przez większość czasu, bo chmur będzie niewiele. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Już prawie siódma, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie

0: Przygląda się reporterski Michał Skolimowski. Michale, Włodymyr Zełenski straci ten order?
1: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
0: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach między innymi na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod staroleśnym szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
2: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
0: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
3: SK Braniewo News.
4: Krzysiek Jaworski. Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie organizuje 6. edycję trzeźwościowego rajdu rowerowego. Akcja jak co roku połączona będzie z piknikiem z okazji Dnia Dziecka. Udział w rajdzie, który odbędzie się w piątek 12 czerwca, jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do wspólnego wypoczynku wszystkich chętnych. Lekkoatletyczne emocje wracają na Stadion Miejski w Braniewie. 18 czerwca odbędzie się tam wieczorny miting lekkoatletyczny. Do wyboru biegi na różnych dystansach, skoki w dali, wzwyż oraz sztafeta. Start 18 czerwca o 18.
5: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
7: Nie, po weekendzie.
8: SK, po weekendzie jest mniej więcej.
6: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 i sprzedajesz za 100.
7: Wiele tłumaczy, naprawdę. Wiele.
6: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie. Bardzo dobrze.
7: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Dzień dobry, witamy,
3: to
2: jest
3: Teska. To na bank o to chodziło, dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy
3: tak zwane.
1: Ja w weekend jadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie, okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki.
1: Ja zjadłem w weekend,
3: I chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: To ja tylko raz zjadłem.
3: Podnosi ryzyko nie tylko otyłości,

0: Tańczymy z wami od 7 rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać?
2: No to odpalam 7 już.
3: 7 wygrywa w Radiu SK.
0: Ty mój taki pan tik-tak, wiesz?
1: Dokładnie 16 minut po 7 powiedział
4: pan
1: tik-tak.
4: Można dzwonić 664-402-302. SK-owe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nasze fantastyczne SK-owe nagrody.
0: Dzień dobry!
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Halo. Ale ładnie się słyszymy.
5: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Pierwsze.
0: No i witamy Marcina, oczywiście. Pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
1: I nie ma podpowiedzi.
5: Do prądu.
4: No w sumie ja bym uznała. To jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
1: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
3: Drugie.
0: Jedźmy dalej.
1: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
4: Pierwsze, drugie, trzecie,
5: drugie.
4: Czwarte.
1: Które?
5: Drugie.
0: Drugie. Oczywiście była finale, to drugie. Było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać i klaskać. Brawo, Maja.
4: W drugim rzędzie oczywiście.
1: Drugie. Podaję hasło. Okoń, okoń.
3: Trzecie.
4: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
1: O, patrz, i Kama to zadała.
5: Naleśniki, kurczak i ryż.
4: Ale
1: to są alternatywne?
4: Ale to nie są.
1: Tak.
4: Nie, chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora,

0: Myśl 3, alternatywne wykorzystanie patelni.
1: O, patrz, i kama to zadała.
2: Naleśniki, kurczak i ryż.
3: Ale to są alternatywy?
0: Ale to nie są. Tak. Nie, chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora,

0: Nie, no fajny jest, dobrze go słychać. Zaliczamy, jedziemy dalej.
1: Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
2: Czwarte.
1: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
3: Nie ma podpowiedzi.
4: Rocznicę ślubu.
3: Którą?
0: Bogaj.
4: A tak już nie było.
0: No właśnie. 10. rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
1: Ale się
3: cynowa?
1: No, cynowa.
0: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiałoby lepiej.
1: No właśnie, bo cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
0: Co?
1: Piąte, uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
4: Ryba.
1: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
2: 6.
0: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
4: To pierwsze.
1: I uwaga, ostatnie. Brawo.
2: 7.
1: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?
0: Ojej.
4: O kurde, Macie.
0: O prąd! O prąd!
1: Nie pytaliśmy o prąd.
3: Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam koniec.
1: Ale nie, no pytanie było, no to trzeba było zadać.
0: No jak jesteś taki cwany, to jakie było?
1: No chodziło o dynamo, no.
3: Do czego służy dynamo?
1: No niestety,
0: Marcinku, byłeś super.
1: Wygrałeś czas antenowy, pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga, czas start.
4: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy, Gdzieśka, z ogrodami, co się zajmujemy w ogrodach, i Jonka.
0: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne.
2: 7 wygrywa w Radiu SP.
1: Rysiek się zajmuje ogrodami.
0: Nie, Rysiu był szefem. Tak?
1: Ale co wy opowiadacie? Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu.
3: Łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Zuzia tańczy od samego rana. Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano SK, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam znad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy. Young, young.

0: Zgłoś się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Poranek w Braniewie zapowiada się słonecznie, a temperatura osiągnie 16 kresek. W ciągu dnia słońce nadal będzie dominować, a słupki rtęci wzrosną do 17 stopni. Wiatr będzie lekki, więc nie powinno być zbyt chłodno. Zapowiada się przyjemny początek tygodnia.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 7.30, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Władimir Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
10: SK Sport News.
9: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
11: Gramy dalej, poniedziałek 8 czerwca.
12: Niektórzy są po weekendzie. Wykończycie zdanie u mnie po weekendzie. Są też tacy, co zaczynają długi tydzień odpoczynku. Pozdrowienia dla wesołego autobusu, który rusza teraz na zieloną szkołę do Łeby.
13: Dodam również, że jest tam córka Wiktora, więc Maja, jakbyś chciała kiedyś pogadać o tacie, to znasz numer.
12: Proszę się zachowywać.

0: David Podsiadło znowu koncertuje. Taki malutki imprezki robi na...
1: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
0: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
1: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
0: No naprawdę. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
2: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
0: What?
1: Ale super. No.
2: Co? Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
1: Żeby się nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
0: Mogą być cyrki, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
2: Z niemieckim kapitałem. No. Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk. Jankes, Kama
3: i Wiktor. To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: I po reklamie.

0: to nie jest SK Rock. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK u nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To
1: jest
2: jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon. Codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony. To jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona. Namydlona Iwona będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
1: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
1: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
4: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
1: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
1: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodni obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
1: tak,
4: to czy jak które regluję? To co ja wchodzę od balkonu?
1: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
1: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak, i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
1: tak,
4: a naprzeciwko powinna mieć wejście na balkon,
1: tak,
4: czy nie?
1: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
4: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
1: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
4: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
1: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
5: Kochani, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
2: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
1: Dokładnie, jak ma przekichane, to na zdrowie.
0: Łukasz, a psik!
1: Na zdrowie!

0: El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała. No z radości. No.
0: A, w tę stronę.
1: Nie, no pewnie wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no.
0: No. To jest lepsze niż ten puchar.
1: Płakała z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.

0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.

0: 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: ważna od 3 do 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: W Braniewie przed południe zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a temperatura osiągnie 17 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy martwić się o silne podmuchy. Po południu pogoda się nie zmieni. Termometry nadal pokażą 17 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zdarzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
4: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
5: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
3: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
6: SK Braniewo News.
7: Krzysiek Jaworski. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na zajęcia z cyklu Zaczytana Rodzinka. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek, 9 czerwca o 16. Zajęcia skierowane są do rodziców z dziećmi w wieku od lat 3 do 6. Nowa Pasłęka rozpocznie w tym roku letni sezon w żeglarskim stylu. W sobotę, 13 czerwca, odbędzie się piknik integracyjny. W programie konkursy, zabawy, dmuchańce i stanowiska służb mundurowych. Także turniej Siłacz Zalewu Wiślanego. Zabawa startuje 13 czerwca o 16.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Wiktor.
8: Radio SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w

0: 7 czerwca, 8, dobrze.
1: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
0: Dalej
1: konkretną.
0: Dalej można.
1: A ty jesteś jak nasza leskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
0: A, właśnie.
2: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny podamy też pieniądze prosto na wasze konto.
1: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest SK, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył, ty masz tutaj te dane, tu właśnie do Tomasza.
2: Ja mam dane. Paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Ale tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracusie z nas, pracusie.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak te benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale
2: wszystkie.
1: Rano rzeczywiście Ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 świateł, jak jadę do radia. Ja z daleka już mówię, dajcie zielony.
0: No, ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub eskowy messenger.

0: 2026 rok, a tu stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: Tej, no jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć. Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
1: Przypominam ci, że...
2: płaci twoje rachunki.
1: No. Mam nadzieję, że twoja córka może słuchać. A jadą autobusem z tobą. Nie pogrążaj.
3: Słuchaj, bajeczko. Kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, cześć, halo, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego wycofać.
5: Chyba nie.
4: A co cię najbardziej...
1: Może odpuścimy wiejski stół.
4: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
5: To znaczy chyba wszystko.
1: A najbardziej sukienka żony.
0: Jak u księdza byliśmy.
5: Tak. O tak, tak, tak. To łatwe.
1: A ile osób będzie świętować wami?
5: Skromnie, tam 30 osób.
4: No to super, fajnie. Fajnie, tak kameralnie.
5: Ale opłaty nie są skromne.
4: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu, 30 osób.
4: Spoko, zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
5: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki. Taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
4: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
5: Dokładnie.
4: Boli, boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
5: Przed wypłatą.
4: No to ile w takim razie?
5: Tam niecałe 700 ogólnie, tak nas zaskoczyło.
1: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadanku dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, Janki, inflacja.
1: No dobra, 700, tak?
5: Tak jest.
1: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
5: Super, mega się cieszę.
1: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
5: Dziękuję.
4: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego, dzięki, cudownego wielkie. Na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
5: 5 września.
4: Ach,
1: to
4: super.
1: Za chwilę.
4: Po wakacje.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem.

0: 28 minut po godzinie 8, ale to, że Bartek z Marzyk nie wygrał...
1: Daj już spokój!
0: No ale nie, no trochę na szczepu narzekać, no ale nie no, cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
1: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
0: No, a 14 czekało na te informacje, no.
1: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny, no i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
1: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
1: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
0: Ja nie narzekam, skąd? I
1: Wiktor. Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w SC.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: A spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: po 200 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Dziś przed południe w Braniewie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 17 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne, co zapewni nam sporo słońca. Po południu temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, więc warto cieszyć się tym spokojnym dniem.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnie wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zmężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
7: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy, nie narzekamy.
8: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać, chyba że jest. Halo?
9: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
10: Aha! Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam. Co pan pytanie? Nie chcę znać odpowiedzi.

0: Zjednoczone oraz Kanady. No nie ma lekarstwa ani szczepionki, jelenie mają się tam tak słabo trochę. No.
1: No straszna sprawa, naprawdę, to jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, aha, a zombie zombie zombie.
2: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po...

0: Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
1: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
2: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, ale no, prawie tak wszędzie jest.
3: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
0: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno. Albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak
2: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr, zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. Radio.

0: 8 minut do godziny 9, tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać?

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no, zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa.
1: No, już sukienka na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co? Co? Co?
1: Wyłącz mikrofon.
0: Co? Co? Kama i Wiktor.
2: Jakby co to na Wiktora?
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
15: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
18: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: W Braniewie przed południe zapowiada się przyjemnie. Termometry wskażą 17 kresek, a na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotu...
0: Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotu...

0: którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
1: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
2: Na moje. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
3: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
0: Na przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowano konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
4: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
0: Mówi Jan Majchrowski. Order przyznał prezydent Andrzej Duda. Jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki, a to po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba. Od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
5: SK Braniewo News.
6: Krzysiek Jaworski. Będzie można zagrać w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo. Taka okazja nadarzy się w sobotę 13 czerwca podczas turnieju sołectw w piłce nożnej. Mecze będą rozgrywane na Orliku w Szylenach. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Piersa, autorem poradników, kryminałów i sensacji, fantastyki i powieści młodzieżowych. Wieczór autorski odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16 w siedzibie Fromborskiego Centrum na Osiedlu Słonecznym we Fromborku.
7: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Dawis, teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

Prawdziwa manufaktura hitów to piękna antenie Radia SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie? Tak, tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Liskiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR, Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam.

0: tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Haris Zokaria za moment, później West Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w togach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdze spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Rzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC/OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
13: I po reklamie.

0: pięknie to brzmi. Damiano Dawid na antenie Radio SK. Next Summer. W rankingu WTA Maja Chwalińska pięknie poszybowała. Była na 114, wylądowała na pozycji numer 21. Wylądowała też przed chwilą bezpiecznie na lotnisku w Warszawie. Co ciekawe, bo sprawdzałem w powietrzu, samolot posługiwał się kodem LOT MAJA. Tak jak normalnie tam wiecie, jest numer lotu 3284-2762. To tutaj było LOT MAJA. I przy okazji była to najczęściej na świecie śledzona w momencie lądowania maszyna. Obserwowało ją tylko w tej aplikacji ponad 20 tysięcy osób. W tym również i ja. Witamy w Polsce, Maju. Niech już teraz będzie łatwiej. Niech już teraz będzie z górki, co? Bo łatwo nie było. Gibbs i Stan w Radiu SK. Za moment, później Tate McRae w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na...

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie.

0: Kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie.

0: wszystkie serie Ridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy. I dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dziś w Braniewie czeka nas raczej mokry dzień. Przelotne opady mogą się pojawić, a temperatura nie przekroczy 17 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Po południu niebo trochę się przejaśni, choć nadal możemy spodziewać się niewielkiego zachmurzenia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełańskiemu, a to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina, polska tenisistka, kilkadziesiąt minut temu.

0: wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
1: SK Braniewo News.
2: Krzysiek Jaworski. Ponad 16 milionów złotych. To nowy rekord na polskim rynku sztuki. Tyle zapłacono za pracę bambini Magdaleny Abakanowicz. Przypomnijmy, artystka była uczestniczką pierwszego Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Jej rzeźba, 7-metrowa stalowa forma przestrzenna, stoi przy Galerii L. Dzień Dziecka w tym roku w Rogicach odbędzie się w sobotę, 20 czerwca, podczas festynu sołeckiego. W programie dmuchane zamki, animacje dla dzieci i poczęstunek od koła gospodyń wiejskich. Zabawa startuje 20 czerwca o 13 w Rogicach.
3: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i DaBaby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Szkieletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że wam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu, u was też. No w każdym razie on wraca. Wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Szkieletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City, w sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał siłę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na SK-owym Messengerze.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj to zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
9: Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnictwa.

0: Tańca laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.

0: Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Holler Room Service na antenie Radia Jacka. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool party, beatbox, no i hit strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz do zgarnięcia zaproszenia dla całej paczki, dla całej rodziny albo dla całej paczki, razem z noclegiem jeszcze 5 stów na dojazd i letnie przyjemności. SK in the Sun, ta impreza już 20 czerwca, a zgłoszenia na sk.pl. Benson Boone w Radiu SK. Za chwilę, później Tate McRae u nas.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna.

0: 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na Enea Poznań.

0: Zarządu Województwa Małopolskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest.

0: za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11, a przed 11 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po ramie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
12: Dziś w Braniewie temperatura sięgnie 18 kresek, a na niebie pojawią się przelotne opady, więc parasol może się przydać. W ciągu dnia sytuacja się poprawi, chmury ustąpią, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Po południu będzie już pogodnie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża we francuskiej stolicy. Zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
14: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
13: Na prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chce spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
15: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych.
13: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
16: SK Braniewo News.
17: Krzysiek Jaworski. Za kulisami książek Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Piersa, autorem poradników, kryminałów i sensacji, fantastyki i powieści młodzieżowych. 15 czerwca, początek.

0: 16. Wstęp wolny. 14 czerwca odbędzie się Bieg Piekarczyka. Dzień wcześniej jabłoński MOSiR, organizator imprezy, zaprasza mieszkańców i zawodników na plac Jagiellończyka. Tu od 16 food trucki, dmuchańce dla najmłodszych i strefa relaksu. Od 17 DJ-e. Zapisy do Biegu Piekarczyka trwają do 10 czerwca.
1: 11:02 na zegarach. Gramy? Gramy. Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungst również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesele na początek. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam. Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit

0: Jazzy, Candy Night, hit na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę! No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję.

0: Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję.

0: Na mnie się nie zmarnowały. Żartuję! Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź

0: Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Esko.

Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Maji. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: Chick, kim jest ta dziewczyna? David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo, wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę. Storm 12 to 12 w SC za moment, później u nas Selena Gomez. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

0: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydane drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w Radiu SK przed 12. Łukasz Duńczyk z wami po 12, który już może teraz powie, odpowie na pytanie: Łukasz, jak to jest być w sobotę gościem weselnym, a w niedzielę mieć program?
1: Ziewanie. tak odpowiem.
0: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
1: Nie pić alkoholu,
0: brawo,
1: słuchajcie.
0: Brawo!
1: Jak ja na to wpadłem,
0: to
1: jest niesamowite rozwiązanie,
0: rzeczy,
1: tak. Prawda? Odkryłem Amerykę.
0: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: W Braniewie po południu termometry pokażą 18 kresek. Możemy spodziewać się delikatnych, przelotnych opadów, ale ogólnie będzie przyjemnie. Wieczorem chmury nieco się zagęszczą, a temperatura spadnie do 17 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim...

0: często niszczy ludziom życie.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop, nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
2: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie. Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
1: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
3: SK Braniewo News.
4: Krzysiek Jaworski. W ramach przygotowań do sezonu letniego we Fromborku odnowiono fontannę. Miasto odnowiło jej instalację, mówi Damian Krasiński, burmistrz Fromborka.
5: I uzyskała nowe serce.

0: domu, wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
9: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
8: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Damiano Dawid i Tyla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

Katy Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was

Poniedziałek, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was

0: głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska, więc jeśli nas słucha i się zgłosi, to jej wyślę bilety. A jeśli nie, bilety trafią do Was. Czekam na głosówkę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. SK.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
17: Dziś w Braniewie zapowiada się całkiem przyjemne popołudnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a temperatura osiągnie 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.

0: Uwaga, program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
2: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu, a przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
3: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
1: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
4: SK Braniewo News.
5: Krzysiek Jaworski. Będzie można zagrać w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo. Taka okazja nadarzy się w sobotę 13 czerwca podczas turnieju sołectw w piłce nożnej. Mecze będą rozgrywane na Orliku w Szylenach. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Piersa, autorem poradników, kryminałów i sensacji, fantastyki i powieści młodzieżowych. Wieczór autorski odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16 w siedzibie Fromborskiego Centrum na Osiedlu Słonecznym we Fromborku.
6: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. I bardzo dobrze, bo my was docenimy. Po pierwsze, fajnie zagramy. Za chwilę Stanach między innymi. No a po drugie, to wyślemy was do kina na straszny film. Cały czas się nagrywajcie, ale myślę, że na kawkę, na taką przerwę, 2 po 13, to myślę, że wszyscy zasłużyliśmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit nieśmiertelny, zawsze na czasie. Coolio w Radiu SK. Takie numery też dla was mamy. A wy się chwalicie, dlaczego zasłużyliście w ten poniedziałek na nagrodę? No i mamy kandydatkę, chyba numer jeden. Posłuchajcie Marzeny, ona dzisiaj bardzo produktywna od rana.
1: Dzisiaj wstałam, a to już sukces. Obudziłam dziecko, a walka była nie do końca równa. Wyjazdam do szkoły, posprzątałam.
0: Jej.
1: Ugotowałam obiad i jeszcze idę do pracy na 14. To już chyba jest dzień pełen sukcesów.
0: A skoro, dobra, skoro ty wszystko ogarnęłaś, to znaczy, że twój facet prawdopodobnie będzie musiał dziecko ze szkoły odebrać, odgrzać obiad. Oj, to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film dobrej zabawy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: zrzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
1: I po reklamie.

0: Na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie w sam raz. Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24:14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, m.in. Plan B od PZ-a.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
1: SK.

0: Ale tu jest wakacyjna energia. Tak wam gra Radio SK w poniedziałkowe popołudnie. Nówka sztuka od Ale Farbena za nami. Lepszego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. I to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: W Braniewie popołudniowe niebo zdominują promienie słońca, a termometry wskażą przyjemne 19 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 17 stopni. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
7: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
6: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana F. policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
8: Czego można się od niej nauczyć?
9: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
10: I wytrwałości.
9: Poddawać się.
6: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
11: SK Braniewo News.
12: Krzysiek Jaworski. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na zajęcia z cyklu Zaczytana Rodzinka. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek 9 czerwca o 16. Zajęcia skierowane są do rodziców z dziećmi w wieku od lat 3 do 6. Nowa Pasłęka rozpocznie w tym roku letni sezon w żeglarskim stylu. W sobotę 13 czerwca odbędzie się piknik integracyjny. W programie konkursy, zabawy, dmuchańce i stanowiska służb mundurowych. Także turniej Siłacz Zalewu Wiślanego. Zabawa startuje 13 czerwca o 16.
13: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bo u nas zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwilę gorąca hiszpańska wakacyjna Karol G. I z nami taki letni klimat możecie poczuć już niedługo. Mamy dla was zaproszenie, dla całej waszej czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym w Santiago. Już 20 czerwca robimy wielką imprezkę w gorącej wodzie. Eska in the Sun. Będą sety DJ-skie, będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah. Ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na SK.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w Esce. Słuchajcie dzisiaj Wrzuć na luz po 15.
1: Radio SK. Reklama.
2: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Gramy hit na czasie, a portale plotkarskie piszą o małej aferce podczas festiwalu w Opolu. Doda nie dała zasnąć Natalii Kukulskiej, no bo dziewczyny miały pokoje obok siebie w hotelu w Opolu. No i gdy Natalia Kukulska chciała zasnąć, odpocząć, no to Doda jej nie dała, bo ona w tym czasie się rozśpiewywała przed koncertem i było bardzo głośno słychać przez ścianę. Znaczy no, słyszeć piosenki Dody zza ściany to jest całkiem dobrze, prawda? Bo niektórzy bardziej stawiają na repertuar grupy Bee Gees.
1: Sama. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I pore...

0: Z myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radio SK, gramy hity na czasie. I myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę, naprawdę. Bo jak... na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To zwraca uwagę na bałagan. Jak wszedłem, jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówi, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damiano Dawid w Radiu SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
10: W Braniewie zapowiada się przyjemne popołudnie. Niebo będzie przeważnie czyste, choć mogą pojawić się pojedyncze chmury. Termometry wskażą około 18 kresek. Wiatr będzie łagodny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
3: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
2: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
4: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
5: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
4: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
2: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
6: SK Braniewo News.
7: Rafał Maliszewski. Wakacje z wojskiem. Ruszyło 27-dniowe szkolenie wojskowe dla zainteresowanych służbą. Kolejne w połowie lipca. Krótsze, 16-dniowe szkolenie oferują terytorialsi. Start 3 lipca.
8: Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli.
7: Mówi Sabina Mazurek, rzecznik warmińsko-mazurskich terytorialsów. Wojsko zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz 6 tysięcy brutto za udział w szkoleniu. Ankieta dla klimatu. Władze Elbląga uruchomiły ankietę, która ma pomóc w stworzeniu miejskiego planu adaptacji do zmiany klimatu. Ankieta dostępna do 1 lipca na stronie miasta.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz! Radio SK!
11: Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza, chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj te średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Karla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, o kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guetta, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name. Podziałało przy hicie I'm Good. Niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości. No i te najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: Można się pobujać w samochodzie na przykład. Wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony. Dzisiaj Han Solo, można powiedzieć, bo bez Kasi, ale Kasia jutro dołączy. Natomiast ja mam nadzieję, że wy niebawem dołączycie do mnie także na antenie głosem własnym po długim weekendzie. Wiem, że jest ciężko, że czasami się naprawdę nie chce i ten poniedziałek jest absolutnie poniedziałkiem pod górę, ale szukamy sposobów na to, w jaki sposób, żeby sobie umylić ten powrót do tej rzeczywistości po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach. Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: I po reklamie.

0: Moving to the Sun, Urzel i Ultranate między innymi, albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w domu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jest coś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają. I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: W Braniewie w poniedziałkowe popołudnie czeka nas lekkie zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 18 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Bez opadów, dlatego parasole mogą zostać w domu. Idealny czas na relaks na świeżym powietrzu.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzerzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
16: Paliło się około 3 arów lasu.
15: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
17: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
15: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
18: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz na mnie rośnie na przykład, tak?
19: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i nie możemy sobie mówić, o oni co chcą, to i tak robią. Nie?
15: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
20: SK Braniewo News.
21: Rafał Maliszewski, czempionat koni sztumskich, a także pokaz zwierząt hodowlanych, nowoczesnego sprzętu rolniczego, produkty regionalne, rękodzieło. W dniach 20-21 czerwca w Starym Polu odbędą się żuławskie targi rolne. Do 13 czerwca można się zapisać na Powerfest, zawody, które odbędą się 20 czerwca w Pasłęckim Parku Ekologicznym. W programie Mistrzostwa Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, zawody strongmenów, biegi amatorskie na torze odwagi, hobby horsing, a na koniec dyskoteka.
22: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
21: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. Szczegóły zawodów w sieci.
23: Wrzuć na

właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład, i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Hanczak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: Też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali? El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias popołudniową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem, czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi. Bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża. Ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na SK.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład w ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.

0: Aj, coś czuję, że część z was potrzebowała dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie usłyszeć formację Måneskin Vesce. Bardzo proszę.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SKPL. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
2: Dzień dobry. Nie.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju, w bardzo gorące lato?
2: To są tunele papryki, których około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
2: Tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
2: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę. Nie,

0: piątkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
1: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego.
1: O,
0: będzie koncert Messiah, będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać. Nie ma zasięgu, jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, sk.pl. Przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Jakoś tak same dobre skojarzenia mam z tym hitem. Wy też? Love Me Again to John Newman na antenie Radia SK. Za kilka chwil też bardzo dobry numer. Hit na czasie zawsze. Bubble Tea będę wam serwował, a w sumie to zrobią to Kłebo i Daria Zawiałow. Tymczasem, jeżeli znacie jakiegoś informatyka... Nie szukam kogoś, kogo byście mi polecili akurat. Nie mam chwilowo żadnego problemu wyjątkowo. U mnie działa... Ale dzisiaj, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, to warto go pozdrowić. Może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy, albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Znowu lecicie?
11: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
14: Wszyscy tutaj to zabawki.
15: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
13: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
16: Eska Toy Story Radio.
17: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
18: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.

0: nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: Zobacz, jak wygląda praca w Rockfin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockfin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockfin, firma, z którą budujesz przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
4: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

dawnej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Kto pracuje do 17? To już się zbierajcie powoli, bo to już 6 minut zostało, to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Maciej Musiałowski na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 newsy z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody, ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK w zupełnie innej wersji. Na przykład serwis

0: Trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
1: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Raz23Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Niskie ceny i świeżość.

limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, jedynie 12,99 za kilogram.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
9: Wieczorem w Braniewie czeka nas przyjemna aura. Słońce będzie łagodnie zachodzić, a temperatura utrzyma się na poziomie 19 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o chłodne podmuchy. Zachmurzenie minimalne, co pozwoli na podziwianie gwiazd na niebie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku.

0: W warszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
2: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
1: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na karaibskiej wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
3: SK Braniewo News.
4: Rafał Maliszewski. Florysta potrafi stworzyć kompozycję nie tylko z kwiatów. Materiałem mogą być świece zapachowe, a nawet mydło.
5: Klasyczna wiązanka to już jest przeszłość. W tej chwili to już są naprawdę prawdziwe dzieła sztuki.
4: Mówi Dorota Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, gdzie właśnie ruszyła rekrutacja na kierunek florysta. Jeśli chcecie mieć życie usłane różami, wskakujcie na stronę szkoły. Gdańskie lotnisko testuje skanery 3D bagażu podręcznego. Sprzęt ma pozwolić na zniesienie limitu objętości płynów, jakie można wnieść na pokład. Dzisiaj wynosi on zaledwie 100 ml.
3: Rzuć na luz!
6: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, czy może po prostu, żeby wam się dobrze kliknęło w jakąś aplikację, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie Andy Dust Ten.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała?
1: Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będziecie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milki i David Guetta, będzie Oscar Sims, no i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie. I słuchajcie w słuchawce.
1: No już, no
0: dobrze, no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: To ja muszę wyjdę.
0: Wejdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: No to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi: czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, okay, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci powiem.

0: Bobby obowiązującą literką była literka F. Jak na przykład festiwal, za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Reklama. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje, możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami i od razu już będzie z górki. A za kilka chwil Mat Puczuło przejmuje stery, z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wieczorem w Braniewie czeka nas spokojna pogoda. Temperatura utrzyma się na poziomie około 18 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne, co sprzyja wieczornym spacerom. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o chłodne podmuchy. Idealny czas na relaks.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 grosze.
8: SK Sport News.
7: French Open zaczęło od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
9: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. Więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
7: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open. Dziś rano wróciła do kraju.

0: pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
1: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open. Dziś rano wróciła do kraju.

0: Niemczech, mówi nadkomisarz Krzysztof Stodulski, prezes klubu.
1: Trudno to zliczyć, ale każdego roku kilkadziesiąt litrów.
0: Najbliższa zbiórka krwi już jutro. Krwiobóz zaparkuje przed komendą policji przy Moniuszki w Braniewie. Rejestracja dawców od 8 do 11. Elbląscy seniorzy mogą w kasie teatru odbierać bezpłatne wejściówki na spektakl w reżyserii Magdy Smalary, podczas którego usłyszą utwory m.in. Stanisława Tyma i Agnieszki Osieckiej. Spektakl w sobotę o 18 i w niedzielę o 17. Imprezka. Imprezka.
2: Imprezka. Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbam o to, aby teraz już było lepiej. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry. I 2 minuty już po 18.

Damiano Daviti, Zombie Lady. I 12 minut po 18. Imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy, działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: Jego trasa koncertowa trwa, a to jego hit Dawid Podsiadło i Sezon. A wiecie, że ludzi w internecie jest mniej niż botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe, no to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zero.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: logo oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Miłość jest ślepa to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała, że napisała na SK-owym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dzisiaj potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%.

podatkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%.

klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w

Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć: hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.

0: Reklama. Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na zajęcia z cyklu Zaczytana Rodzinka. Kolejne spotkanie odbędzie się wtorek 9 czerwca o 16. Zajęcia skierowane są do rodziców z dziećmi w wieku od lat 3 do 6. Nowa Pasłęka rozpocznie w tym roku letni sezon w żeglarskim stylu. W sobotę 13 czerwca odbędzie się piknik integracyjny w programie konkursy, zabawy, dmuchańce i stanowiska służb mundurowych. Rozegrany zostanie także turniej o Puchar Wójta w wyciskaniu sztangi leżąc pod hasłem Siłacz Zalewu Wiślanego. Zabawa startuje 13 czerwca o 16. I przypominamy weekend Bieg Piekarczyka. Zapisy trwają. Szczegóły na stronach Elbląskiego Mosiru.
9: Muzyką się żyje. To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Art Bat, Steve Angelo czy Benny Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk. W tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram Wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Mighties czy Calvi Remi. Finał festiwalu 20 czerwca tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca Wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk w tym momencie. A ja tymczasem polecam Wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 Waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz. Jeżeli Wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to to, że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Summer 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Ilenium. Ja jestem Mati Fuczyła, cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce. 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę! W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wesce w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix od 20. Miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: I po reklamie.

Nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Alef Arben, René Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20. Ja wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot. Chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć. To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć z w miarę bliska. No i fajnie, ale mam pewne skojarzenie, bo pamiętam, że kiedy mój sąsiad wymieniał telewizor, to karton po nim stał przez 2 tygodnie pod drzwiami, aby każdy, kto miał zobaczyć, na pewno zobaczył. Radio SK. A wy usłyszcie, Ed Sheeran i Sapphire. You can...

0: Stary radio!
1: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
0: Już lecę po nich!
2: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
3: Jesteście gotowi?
4: O, widoczność zerowa!
5: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
0: SK to Stary Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
6: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę Radia SK i słuchajcie, bo jak słychać, bardzo ciekawe rzeczy tam można zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Radio SK! A i rozpoznawać głosy.

0: To jego nowy singiel, Na Błysk. Dawid Podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek, chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: I po reklamie.
3: Braniewo na czasie.
4: Krzysiek Jaworski. Będzie można zagrać w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo. Taka okazja nadarzy się w sobotę 13 czerwca podczas turnieju sołectw w piłce nożnej. Mecze będą rozgrywane na Orliku w Szylenach. Całość startuje 13 czerwca o 9. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Piersa, autorem poradników, kryminałów i sensacji, fantastyki i powieści młodzieżowych. Wieczór autorski odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16 w siedzibie Fromborskiego Centrum na Osiedlu Słonecznym we Fromborku. A więcej materiałów, zdjęć i filmów na sk.pl oczywiście.
5: Muzyką się żyje.
6: Za kilka chwil Westy nowość, owoc polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Nicolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Sam Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Oprotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Baim. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla Was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Mata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone. I kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów, wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami. A kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio SK. 12 minut po 20.

0: To Kuba i Kuba i stygnie lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Mhm. Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół. Widzieli któryś z postów, czy o co chodzi? Jak to się wydarzyło?
1: Z postów. Mhm. Jessica polajkowała, potem Tabu, Apple, Will.i.am mnie obserwuje.
0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski, czy z całego świata?
1: Jak to jest? Nie, to są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow, wow,
1: różnych zespołach, książkach, filmach, o wszystkim.
0: Okej, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. Zobaczę. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Radio SK. Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I po reklamie.

California Girls. To Katy Perry, Snoop Dogg w Radiu SK 18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewania raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego End of Beginning.

Shinza, Arco i Kasango Faya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
6: Zobaczyć.

0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: I po reklamie. Braniewo na czasie.
10: Krzysiek Jaworski. Dzień dziecka w tym roku w Rogitach odbędzie się w sobotę, 20 czerwca, podczas festynu sołeckiego. W programie dmuchane zamki, animacje dla dzieci i poczęstunek od koła gospodyń wiejskich, szlachcianki na obcasach. Zabawa startuje 20 czerwca o 13 w parku przy świetlicy wiejskiej w Rogitach. W sobotę zabawa, w niedzielę sport. 14 czerwca odbędzie się bieg piekarczyka. Dzień wcześniej jabłoński MOSiR, organizator imprezy, zaprasza mieszkańców i zawodników na plac Jagiellończyka. Tu od 16 food trucki, dmuchańce dla najmłodszych i strefa relaksu. Od 17 DJ-e. Zapisy do biegu piekarczyka trwają do 10 czerwca.

0: jeden bilet. Ich liczba jest ograniczona. Prezentacja sztuki w sobotę i w niedzielę. Ponad 16 milionów złotych. To nowy rekord na polskim rynku sztuki. Tyle zapłacono za pracę bambini Magdaleny Abakanowicz. Przypomnijmy, artystka była uczestniczką pierwszego Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Jej rzeźba, 7-metrowa stalowa forma przestrzenna, stoi przy Galerii L. Data ważna dla miasta. 8 czerwca w 1454 do Elbląga przyjechał król Polski Kazimierz Jagiellończyk. Uhonorował zaangażowanie Elbląga w walkę z krzyżakami.
1: Król udzielił Elblągowi szeregu ważnych przywilejów, które miały decydujący wpływ na rozwój miasta w okresie jagiellońskim i późniejszym.
0: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Podczas wizyty w Elblągu Jagiellończyk mieszkał w kamienicy jednego z mieszczan. Dziś znamy ją jako Dom Królów na elbląskim Starym Rynku. W sobotę zabawa, w niedzielę sport. 14 czerwca odbędzie się Bieg Piekarczyka. Dzień wcześniej elbląski MOSiR, organizator imprezy, zaprasza mieszkańców i zawodników na plac Jagiellończyka. Tu od 16 food trucki, dmuchańce dla najmłodszych i strefa relaksu. Od 17 DJ-e. Zapisy do Biegu Piekarczyka trwają do 10 czerwca. 72 lata temu, 8 czerwca w 1954, oficjalnie otwarto muzeum w powojennym Elblągu. Początki były skromne, dzisiaj znajduje się tu ponad 100 tysięcy artefaktów, głównie z wykopalisk na Starówce i w Truso.
2: Elbląg tą archeologią stoi, cała Starówka musi zostać przebadana.
0: Mówi Grzegorz Stasiłowicz z Elbląskiego Muzeum. Warto je odwiedzić. Dolinka czasowo zamknięta. Do 25 czerwca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu będzie trwała przerwa serwisowa. Rutynowe coroczne prace konserwacyjne i przeglądu urządzeń. Normalnie nadal działa kryta pływalnia przy Robotniczej w Elblągu. 60-letni mieszkaniec gminy Stare Pole padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Mężczyzna przez miniony rok stracił 165 tysięcy złotych, myśląc, że inwestuje w kryptowaluty. Poszkodowany sam skontaktował się z oszustami. Skusiło go ich ogłoszenie na portalu społecznościowym. Ponad setka zawodników z całego kraju. We wtorek odbędą się w Elblągu Mistrzostwa Wojska Polskiego w judo. Walki będą miały miejsce w hali widowiskowo-sportowej przy Grunwaldzkiej w Elblągu. Startują o 9. Zabraknie wody. W związku z pracami na sieci wodociągowej we wtorek od 8 do 16 pozbawieni dostaw wody będą odbiorcy w Gronowie Górnym przy Agatowej 133B i od numeru 134 do 136. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na zajęcia z cyklu Zaczytana Rodzinka. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek 9 czerwca o 16. Zajęcia skierowane są do rodziców z dziećmi w wieku od lat 3 do 6. Nowa Pasłęka rozpocznie w tym roku letni sezon w żeglarskim stylu. W sobotę, 13 czerwca, odbędzie się piknik integracyjny. W programie konkursy, zabawy, dmuchańce i stanowiska służb mundurowych. Rozegrany zostanie także turniej o Puchar Wójta w wyciskaniu sztangi leżąc pod hasłem Siłacz Zalewu Wiślanego. Zabawa startuje 13 czerwca o 16. Będzie można zagrać w piłkę nożną o Puchar Wójta gminy Braniewo. Taka okazja nadarzy się w sobotę 13 czerwca podczas turnieju sołectw w piłce nożnej. Mecze będą rozgrywane na Orliku w Szylenach. Całość startuje 13 czerwca o 9. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Piersa, autorem poradników, kryminałów i sensacji, fantastyki i powieści młodzieżowych. Wieczór autorski odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16 w siedzibie Fromborskiego Centrum na Osiedlu Słonecznym we Fromborku. Dzień Dziecka w tym roku w Rogitach odbędzie się w sobotę 20 czerwca podczas Festynu Sołeckiego. W programie dmuchane zamki, animacje dla dzieci i poczęstunek od koła gospodyń wiejskich, szlachcianki na obcasach. Zabawa startuje 20 czerwca o 13 w parku przy Świetlicy Wiejskiej w Rogitach. Za kulisami książek Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Piersa, autorem poradników, kryminałów i sensacji, fantastyki i powieści młodzieżowych. To doskonała okazja, by porozmawiać o książkach i zdobyć autograf. 15 czerwca, początek o 16, wstęp wolny. W ramach przygotowań do sezonu letniego we Fromborku odnowiono fontannę. Fontanna posadzkowa cieszy oczy mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają Fromborski rynek. Miasto odnowiło jej instalacje, mówi Damian Krasiński, burmistrz Fromborka.
3: Uzyskała nowe serce, czyli nową formę sterowania.
0: Fontanna nie zmieniła formy, ale została naprawiona. Zyskała nowe dysze i dodatkowe nocne oświetlenie. Po 15 latach na kanał Elbląski powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Podróż trwała prawie 12 godzin.
4: Super, rewelacja.
5: Było co oglądać, było co podziwiać.
6: Cudownie, przecież to jest kanał Elbląski.
0: Kolejny taki rejs

0: Eska Braniewo. Eska Braniewo News.
1: Seniorzy wchodzą za darmo. Dla Elblążan 60+ dostępne są kolejne bezpłatne bilety na spektakl, tym razem Osiecka. Wejściówki można odbierać w kasie teatru. Każda osoba powyżej 60 roku życia może otrzymać

0: 25 czerwca z Elbląga. W wakacje może się przydać. Mieszkańcy Krynicy Morskiej mogą otrzymać specjalny abonament. Uprawnia on do końca września do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy Morskiej. Szczegóły na stronach Krynicy. ANS będzie szkolił programistów dronów. To efekt umowy uczelni z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.
1: Przygotowujemy do tego, żeby ten dron rozbudować, przeprogramować. Budujemy technika, który jest w stanie rozwijać technologię.
0: Mówi doktor inżynier Jerzy Burjak. Uczniowie będą brali udział w wykładach, seminariach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów uczelni. Klasyka literatury dziecięcej wraca na elbląską scenę. Teatr Sebruka świętuje miesiąc dzieci i ponownie wystawi dzieci z Bullerbyn, mówi reżyser Andrzej Chichłowski.
2: To przedstawienie jest oparte przede wszystkim na wyobraźni. Skupiliśmy się na emocjach. Muszę Państwu powiedzieć, że aktorzy robią tutaj cuda.
0: Dzieci z Bullerbyn na elbląskiej scenie do 14 czerwca. Raport o stanie Elbląga 2025 już dostępny. Dokument opisuje m.in. stan realizacji ponad 600 zadań i inwestycji. Do najważniejszych w roku ubiegłym należała budowa kąpieliska miejskiego czy modernizacja torowisk. Raport znajdziecie na stronie elbląskiego ratusza. Zielony przystanek, nowe nasadzenia, ogród deszczowy, a może Aleja Lipowa? Wybór należy do Was. Ruszyło głosowanie w zielonym budżecie Elbląga.
3: Nie ma zielonego budżetu bez mieszkańców Elbląga. To oni składają wnioski i finalnie wybierają, które będą wykonywane.
0: Mówi elbląska radna Karolina Ślus. Głosowanie trwa do 14 czerwca. Szczegóły na stronach elbląskiego ratusza. W Malborku otwarto pierwsze w mieście stacjonarne hospicjum. Placówka powstała w przestrzeniach po oddziale covidowym malborskiego szpitala. Ich remont kosztował ponad 500 000 zł. Obecnie są tu miejsca dla 4 pacjentów. Docelowo ma być ich 11. W ramach konkursu Podaj łapę samorząd Warmii i Mazur przeznaczył 400 000 zł na działania poprawiające dobrostan zwierząt domowych. Dofinansowanie na leczenie, sterylizację czy kastrację zwierzaków otrzyma 47 gmin. Wsparcie od 5 do 10 tysięcy trafi m.in. do gmin Markusy, Orneta, Wilczęta, Młynary, Grunów Elbląskie, Pasłęk, Elbląg czy Fromborg. Istniało niecałe ćwierć wieku, ale zmieniło Elbląg. 1 czerwca 1975 powstało województwo elbląskie.
4: Utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać.
5: Elblążanie po pierwsze byli mocno zaskoczeni, oczywiście zbudowani, tak, będziemy na równi z Gdańskiem. Olsztyn nikt wówczas nie myślał, bo to było miasto, do którego jeździło się raz w życiu do planetarium i więcej nie trzeba było.
0: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Województwo elbląskie zlikwidowano w roku 1999. Zostało podzielone, a Elbląg mimo znacznie większych związków z Pomorzem stał się częścią województwa warmińsko-mazurskiego.
6: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Wakacje z wojskiem. Ruszyło 27-dniowe szkolenie wojskowe dla zainteresowanych służbą. Kolejne w połowie lipca. Krótsze, 16-dniowe szkolenie oferują terytorialsi. Start 3 lipca.
8: Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i jednocześnie zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej.
7: Mówi Sabina Mazurek, rzecznik warmińsko-mazurskich terytorialsów. Wojsko zapewni zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie oraz 6 tysięcy brutto za udział w szkoleniu. Ankieta dla klimatu. Władze Elbląga uruchomiły ankietę, która ma pomóc w stworzeniu miejskiego planu adaptacji do zmiany klimatu. Uczestnicy odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Ankieta dostępna do 1 lipca na stronie miasta. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich, konkurs Młody Hodowca, a także pokaz zwierząt hodowlanych, nowoczesnego sprzętu rolniczego, produkty regionalne, rękodzieło i konkursy. W dniach 20-21 czerwca w Starym Polu odbędą się żuławskie targi rolne. Do 13 czerwca można się zapisać na Powerfest, zawody, które odbędą się 20 czerwca nad jeziorkiem w Pasłęckim Parku Ekologicznym. W programie Mistrzostwa Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, zawody strongmanów, biegi amatorskie na torze odwagi, hobby horsing, a na koniec dyskoteka.
9: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
7: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. Warto wystartować, szczegóły zawodów w sieci. Florysta potrafi stworzyć kompozycję nie tylko z kwiatów. Materiałem mogą być świece zapachowe, a nawet mydło.
10: Klasyczna wiązanka to już jest przeszłość. W tej chwili to już są naprawdę prawdziwe dzieła sztuki.
7: Mówi Dorota Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, gdzie właśnie ruszyła rekrutacja na kierunek florysta. Jeśli chcecie mieć życie usłane różami, wskakujcie na stronę szkoły. Gdańskie lotnisko testuje skanery 3D bagażu podręcznego. Sprzęt ma pozwolić na zniesienie limitu objętości płynów, jakie można

0: wnieść na pokład. Dzisiaj wynosi on zaledwie 100 ml. Policyjny klub Niebieska Kropelka z Braniewa cyklicznie organizuje zbiórki krwi dla potrzebujących, mówi nadkomisarz Krzysztof Stodulski, prezes klubu.
1: Trudno to zliczyć, ale każdego roku kilkadziesiąt litrów płynie.
0: Najbliższa zbiórka krwi już jutro. Krwiobus zaparkuje przed komendą policji przy Moniuszki w Braniewie. Rejestracja dawców od 8 do 11. Tym razem Osiecka specjalnie dla seniorów. Od poniedziałku elbląscy seniorzy mogą w kasie teatru odbierać bezpłatne wejściówki na spektakl w reżyserii Magdy Smalary, podczas którego usłyszą utwory m.in. Stanisława Tyma i Agnieszki Osieckiej. Spektakl w sobotę o 18 i w niedzielę o 17. Znamy datę otwarcia tężni solankowej we Fromborku. Jej budowa właśnie dobiega końca, mówi Damian Kraśniński, burmistrz Fromborka.
2: Taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku. Kolejne zagospodarowane miejsce.
0: Tężnie staną przy ulicy Dworcowej w sąsiedztwie dawnego dworca PKP. Otwarcie zaplanowano na 11 lipca podczas Dni Fromborka. Graj w zielone. Jeszcze przez 2 tygodnie można głosować na projekty zgłoszone do zielonego budżetu Elbląga. W tym roku weryfikację przeszło 12 propozycji mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych.
3: Program ten ma na celu włączenie mieszkańców w przemyślane zazielenianie miasta,
0: mówi Alicja Ciereszko z Elbląskiego Ratusza. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły na stronie miasta. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa Braniewa. Przy Stewczyka ma powstać kameralny budynek z 30 mieszkaniami. Władze miasta 9 czerwca zapraszają mieszkańców zainteresowanych najmem lokalu do Braniewskiego Centrum Kultury. Odbędą się tam konsultacje, a zdecydowanie będą mogli złożyć wniosek na mieszkanie. Fromborska fontanna zyskała nowe technologiczne serce. Miasto przed sezonem letnim postanowiło ją naprawić i odnowić. Fontanna ma nowe dysze i oświetlenie.
2: Fontanna będzie także działała w godzinach wieczornych, więc to podświetlenie będzie robiło dodatkowe wrażenia takie wizualne.
0: Zachęca burmistrz Damian Kraśniński. Fromborską fontannę posadzkową znajdziecie na rynku w pobliżu ławeczki z Kopernikiem. Przed wojną mieścił się tam wicekonsulat Danii, po wojnie Urząd Kontroli Skarbowej. Miasto ponownie chce sprzedać zabytkową kamienicę przy Garbary. Nieruchomość jest wyceniona na ponad 4 miliony złotych. Może być przeznaczona na cele mieszkaniowe lub nieuciążliwe usługi. Czy teraz znajdzie się kupiec? Termin przetargu nie został jeszcze wyznaczony. W związku z przypadkami choroby HAW, czyli zatruciem po spożyciu ryb z Zalewu Wiślanego, sanepid wydał zalecenia placówkom medycznym w regionie.
4: Zwrócił się z prośbą o uwzględnienie tego faktu u osób konsultowanych w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej lub przyjmowanych do szpitali.
0: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor lubląskiego sanepidu. Dotychczas zatrucie rozpoznano u 4 osób, które zjadły duże ilości ryb. Objawy to osłabienie, bóle mięśni, ciemne zabarwienie moczu. Ruszyła rekrutacja do lubląskich żłobków miejskich. W tym roku nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać do 16 czerwca. Szczegóły na stronach miasta. Nocnym przejazdem po mieście elblążanie zainaugurowali rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
5: Musimy ją zainstalować na naszym telefonie komórkowym i włączać przy każdej jeździe rowerem,
0: mówi Marek Kam. Także kręcimy kilometry dla zdrowia, dobrej zabawy i dla swojego miasta. 4 łapy dla przyjaciół zwierząt. Zarząd województwa ogłosił konkurs, w którym nagrodzone będą osoby fizyczne i podmioty zbiorowe, które pomagają, ratują bezdomne, porzucone i pokrzywdzone zwierzęta domowe na obszarze województwa. Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Warmii i Mazur. Białorusin w Toyocie skradzionej we Włoszech chciał wjechać do Rosji. Zatrzymała go Straż Graniczna w Grzechotkach.
6: Białorusin kierujący Toyotą tłumaczył, że miał ją tylko dostarczyć swojemu rodakowi.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Straży Granicznej. Warte około 170 tysięcy auto zostało zatrzymane, a 42-letni Białorusin po przesłuchaniu zwolniony. Odechciało mu się dalszej podróży do Rosji. Autobusem na okręt. We wtorek na terminalu przy Radomskiej urodziny świętuje pułk logistyczny. Będzie pokaz sprzętu, wojskowa grochówka i chleb, a największą atrakcją będzie możliwość zwiedzenia okrętu ORP Śniardwy. Aby ułatwić dotarcie, autobus numer 14 będzie kursował z ulicy Warszawskiej pod terminal. Przejazd tą trasą będzie darmowy. Elbląg kręci w kasku. To akcja policji Urzędu Miasta, podczas której rozdawane są kaski rowerowe.
7: Wystarczy przyjechać w wyznaczone miejsce swoim jednośladem i odpowiedzieć na pytanie związane z przepisami ruchu drogowego.
0: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji, a najbliższa akcja we wtorek o 15.30 przy Tuwima 4. 1500 zł mandatu, 13 punktów karnych. Taka kara spotkała 42-latka, który w Milejewie w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50, pędził 104 km na godzinę. Dodatkowo policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące.
8: SK Braniewo News.
9: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Fromborka, pozdrawiamy wspólnie z burmistrzem Damianem Krasińskim. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu.
10: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
9: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć,

0: Panem Krasińskim. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się do sezonu letniego, do tegorocznych wakacji, bo one już

0: zatrzymajmy się może przez chwilę na tej inwestycji, bo rzeczywiście ona robi wrażenie, bo to nie tylko tężnia, ale i cała infrastruktura wokół.
1: Tak, dokładnie. Tak jak ja to zawsze mówię, mamy tam strefę cienia, w której możemy sobie odpocząć w zrewitalizowanym parku, więc ławeczki nie tylko. Jest to miejsce, w którym możemy te urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jakim przecież jest tężnia, wykorzystać do tych walorów leczniczych, ale także na nowo powstałym amfiteatrze skorzystać z być może przyszłych kameralnych uroczystości, ale także kąpieli słonecznych.
0: No właśnie, wspomniane słowo uzdrowisko. Od razu chciałam się zapytać, czy Fromborg jest w końcu tym uzdrowiskiem? Czy jeszcze nie? Czy tylko aspiruje?
1: Fromborg na razie bardzo mocno aspiruje do tego, aby status uzdrowiska osiągnąć. Jak już kiedyś się rozmawialiśmy i tutaj tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło. Jesteśmy w bardzo dużej ekspansji strefy B obszaru ochrony uzdrowiskowej, czyli tej, która jest taką otoczką strefy A, a żeby Fromborg mógł stać się uzdrowiskiem, czyli przejść z tego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, no musi powstać zakład lecznictwa uzdrowiskowego w strefie A. Na to bardzo liczymy, stąd wiele tych inwestycji, które według nas, według mieszkańców, według rozbudowanego ruchu turystycznego, miejmy nadzieję, że przyniosą za sobą także osobę, która będzie osobę, bądź grupę osób, które będą chciały zainwestować właśnie w strefie A, w zakład lecznictwa uzdrowiskowego, co przyczyni się właśnie do zmiany statusu na status uzdrowiska.
0: To rozszyfrujmy jeszcze te pojęcia strefa A, strefa B.
1: Mamy w sumie trzy strefy we Fromborgu, bo Fromborg jest objęty trzema strefami, to są takie otuliny tej strefy A, ja to tak to nazywam. Strefa A to jest taka strefa, w której bezpośrednio znajdują się wody lecznicze, nasz odbiór wód leczniczych, wód solankowych.
0: Czyli to jest miejsce niedaleko byłego basenu odkrytego?
1: Tak, dokładnie. To jest taki obszar 100 hektarów, który znajduje się właśnie w obrębie tego naszego odkrytego basenu. Następnie mamy strefę B, która jest taką otuliną strefy A i w tej strefie B dzieje się teraz najwięcej we Fromborgu. Jest to głównie miasto Fromborg i strefa C, czyli otulina tej strefy B.
0: Czyli wracając do inwestycji, o której zaczęliśmy rozmowę, to strefa B. Tężnia funkcjonuje w strefie B, czyli tak naprawdę w miejscu niedaleko Zalewu Wiślanego, niedaleko promenady, niedaleko dworca, również dworca, który też rewitalizujecie.
1: Tak, to jest kolejna taka wielka, spektakularna inwestycja we Fromborgu, czyli nasz dworzec, w którym plan jest, aby powstało centrum kulturalno-biblioteczne oraz punkt informacji turystycznej. No, nie ma lepszego miejsca jak miejsce przy największych parkingach, miejsce, gdzie do portu wpływają tysiące turystów, miejsce, gdzie przybywają goście do naszego miasta, aby właśnie w tym miejscu rozpoczęli swoją podróż kulturalną, swoją podróż biblioteczną, ale także informacją turystyczną, wspierając się, aby móc wędrować poprzez wszystkie annały naszego miasta i gminy.
0: Czyli to oznacza, że generalnie marzenia o powrocie kolei do Fromborga zostaną zasypane?
1: Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli byłyby takie pomysły, żeby kolej nadzalewowa wróciła w różnej formie, czy to w tej formie towarowej, czy w formie zabezpieczenia, czy w formie transportowej, czy przewozu ludzi, osób i tak dalej, i gdyby było zapewnienie centralne, że gminy nie musiałyby partycypować w kosztach utrzymania takiej kolei, to byłaby to kolejna wspaniała atrakcja na naszym terenie. Nasz dworzec będzie nadal blisko torów, więc przygotowanie pewnych rzeczy, które byłyby wymagane do spełnienia wymagań kolei, myślę, że to nie byłoby problematyczne w obecnych czasach.
0: Jak długo potrwa remont dworca? Kiedy tam będzie mogła ruszyć ta informacja turystyczna?
1: Myślę, że jest to sezon 2027, czyli przyszły rok. Planujemy pierwsze terminy odbiorowe na marzec przyszłego roku. W chwili obecnej, jak się do Fromborga wjeżdża, jak się przejeżdża ulicą właśnie dworcową, to dworzec widać na przestrzał, bo jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie tej inwestycji, ale wymaga wielu takich prac przygotowawczych, które później sprawią, że już te wszystkie mocno wizerunkowe będą bardzo, bardzo szybkie i ten budynek może nie będzie rósł, bo nie zmieniamy jego kubatury, ale będzie na pewno pięknym obiektem służącym dla mieszkańców, dla gości, dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić Fromborg.
0: No właśnie, a co z mozaiką, która jest kultowym, designerskim elementem tego miejsca?
1: No mozaika zostaje w 100%. To jest element, który nawet w drugim zadaniu, ponieważ to zadanie dworca z racji ograniczeń troszeczkę budżetowych w naszej gminie zostało podzielone na dwa zadania. W drugim zadaniu jest renowacja tej mozaiki, więc ona zostaje i tutaj no, na pewno będzie takim miejscem i historycznym, i troszeczkę takim miejscem pamięci, ale też pewnie będzie ciekawym miejscem do odwiedzania już w nowym obiekcie, który będzie miał troszeczkę tej historii na sobie.
0: Zatem na dworzec czekamy, a z tężni już prawie korzystamy. Póki co można tam spacerować i wspomnieliśmy o ich uzdrowiskowym charakterze, ale nie tylko, bo jest jeszcze jedna ukryta funkcja tego terenu.
1: Tak, troszeczkę staraliśmy się przemycić poprzez nasze tężnie jeszcze jedną bardzo mocno spektakularną funkcję tego obiektu. Ukryliśmy tam

0: ścianę z zadaszeniem, a w taki sposób ustawione są przetężenia ławeczki i leżaki, aby można było bacznie śledzić to, co się na tej scenie dzieje. Tak więc bliskość dworca, który będzie centrum kulturalnym, kulturalno-bibliotecznym, a także możliwość w bliskiej odległości organizowania wydarzeń scenicznych, no zapewni takie kompleksowe rozwiązanie tych różnych ciekawych wydarzeń. Być może nie w formie masowej, ale w takiej kameralnej na pewno.
1: Rozmawiamy o inwestycjach, które już cieszą oko i będą cieszyły oko. Proszę powiedzieć, skąd miasto wzięło pieniądze, żeby je realizować?
0: To jest pokłosie jeszcze środków finansowych, które pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych, i teraz po prostu realizujemy te zadania, które wymagały od nas dość długiego czasu przygotowania dokumentacji, przygotowania się do tego, żeby to móc realizować, ale także przygotowania środków własnych, które przeznaczamy na te zadania. Tak więc te dwie duże inwestycje to jest Rządowy Fundusz Polski Ład.
1: A my pozostajemy nadal w strefie B i przechodzimy na rynek, bo tam może nie spektakularna zmiana od razu na pierwszy rzut oka, ale też bardzo atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
0: Tak, dokładnie. To tak, jak ja to nazwałem w pewnym materiale wideo, jest to w starym, dobrym stylu, ponieważ fontanna nasza, która już od dłuższego czasu borykała się z licznymi awariami, przepięciami i takim dosyć problematycznym funkcjonowaniem, tutaj razem z Radą Miejską we Frąborku, razem z mieszkańcami postanowiliśmy tą fontannę odrestaurować w formie odnowienia technologicznego. I uzyskała nowe serce, czyli nową formę sterowania, nowe światełka, nowe atrakcje związane z technologiami wykorzystywanymi do pokazów tej fontanny. Jedną taką dyszę dodatkową, która jest taką dyszą centralną, ale wszystko to w starym, dobrym stylu, pokazujące, jak ciekawie można spędzić czas na naszym rynku. Szczególnie ważne są elementy iluminacyjne w nocy, bo fontanna będzie także działała w godzinach wieczornych, więc to podświetlenie będzie robiło dodatkowe wrażenia takie wizualne.
1: Ja zapytałam się o te takie najważniejsze inwestycje. Coś może jeszcze ma pan w zanadrzu?
0: Oj tak, ten kalendarz tych naszych inwestycji jest bardzo duży i bogaty. Już staramy się ośrodki na to, co jest też potrzebne bardzo mieszkańcom, czyli dalszy rozwój infrastruktury i chodnikowej, i drogowej. Niedługo będzie realizowane zadanie dachu na ulicy Katedralnej. Już teraz dzieje się blisko 5-milionowe działanie, którego tak naprawdę w ogóle nie widać, ale jest to rewitalizacja i rekonstrukcja i budowa nowych odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych, zmiana stacji uzdatniania wody oraz poprawa naszej oczyszczalni ścieków. Więc tych zadań takich, które jeszcze przed nami, bardzo dużo. Staramy się o te środki takie mocno, dużo inwestycyjne, ale nie zapominamy także o tych działaniach miękkich, dofinansowaniach, dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, czyli tutaj jakby staramy się na każdym polu, czy to mniejsze środki, czy większe środki, ale realizować tak, żeby się rozwijać i iść do przodu.
1: Pojawiają się już w mieście pierwsi turyści?
0: Tak, oczywiście. Już weekend majowy pokazał, że Frombork jest bardzo atrakcyjnym miejscem i jak to niektórzy mieszkańcy mówili, że tutaj takie kluczowe wydarzenie we Fromborku, czyli odpust 15 sierpnia, zawsze zgromadzał największą liczbę turystów, to weekend majowy już przez niektórych mieszkańców odbierany był jako odpust, więc to jest oznaka tego, że Frombork popularny jest. Nie tylko Frombork. Frombork, gmina, nasze tereny tutaj powiatu braniewskiego, czy Warmii, Mazur i Powiśla. To jest taki temat, który jest miły dla oka i cieszy, bo widać, że te działania, które realizujemy, przynoszą efekt turystyczny, a wszyscy chcemy, żeby też za tym przyniósł efekt inwestycyjny.
1: A ja rozumiem, że mimo tych inwestycji, tych przygotowań, jesteście już gotowi na wakacje, na letni sezon i na przyjęcie turystów w większej liczbie.
0: Administracyjnie miasto jest przygotowane, kalendarz wydarzeń pęka w szwach, można powiedzieć, co tydzień coś ciekawego każdy dla siebie znajdzie. Aż trudno jest wymienić jakieś takie spektakularne wydarzenia, ponieważ można powiedzieć, że spektakularnością każde z nich słynie i one są realizowane zarówno na terenie gminy, na sołectwach, jak i w naszym mieście, przez różne instytucje i naszych partnerów, więc zapraszam do śledzenia naszych portali społecznościowych i naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo, bardzo duży i bogaty kalendarz uroczystości, nie tylko tych letnich.
1: Ale myślę, że na zakończenie możemy zaprosić na Dni Fromborka, bo częścią tych dni będzie właśnie otwarcie tężni, od których zaczęliśmy naszą rozmowę.
0: Tak, Dni Fromborka, ja odkąd zostałem burmistrzem, staram się organizować w takich trochę ciekawych miejscach i tym razem też bardzo ciekawe miejsce. Startujemy w Kościele Świętego Mikołaja, pierwszy dzień Dni Fromborka, w którym będą wyjątkowe wydarzenia, m.in. nadanie tytułu honorowego obywatela Fromborka. Będzie także wręczenie statuetek de Revolt Unibus Trophy. Po raz pierwszy będziemy wręczali pamiątkowe odznaczenia z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego, a całość zwieńczy koncert Mateusza Ciółko. I to jest taki pierwszy nasz dzień, a drugi dzień właśnie od godziny 15 rozpoczniemy otwarciem uroczystym tężni i później zabawa na promenadzie.
1: Oby tylko pogoda dopisała.
0: Tak jest, pogoda tutaj jest najważniejsza. Wiele z tych imprez jest plenerowych.

0: zimowych i patrząc na te wydarzenia, które już się odbywały, pogoda była super, więc chyba jest to dobry zwiastun.
1: Dziękuję bardzo i pozostaje nam zaprosić do Fromborka nie tylko podczas tegorocznych wakacji, ale przez cały rok.
0: Tak, nasze tereny są wyjątkowo piękne i nieodkryte i myślę, że można je odkrywać godzinami, dniami, tygodniami, więc zapraszamy wszystkich chętnych do spędzania czasu w najróżniejszy sposób. Do zobaczenia.
1: A zapraszał burmistrz Damian Krasiński. Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo.
3: Bobry mają na sumieniu 170 szkód i 2,5 miliona strat. Wilki 30 szkód, wartych 100 tysięcy. To dane za ubiegły rok z powiatu elbląskiego i braniewskiego. Żeby ograniczyć straty, RDOŚ opracował specjalny program.
4: Mamy przygotowane konkretne pakiety. Od ogrodzeń elektrycznych i fladr chroniących przed wilkami, przez specjalne urządzenia przelewowe do kontrolowania rozlewisk bobrowych, aż po interwencyjne przesiedlenia bobrów z najbardziej konfliktowych miejsc.
3: Mówi Justyna Januszewicz, rzecznik RDOŚ w Olsztynie. Żeby skorzystać z programu, wystarczy wypełnić prosty wniosek. Szczegóły w sieci.
2: SK Braniewo News.
5: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia, lasu i poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu, deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
6: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki, sięga po jaskółcze ziele, łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie, jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko, późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
5: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
6: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
5: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
6: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
5: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
6: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
5: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
6: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
5: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
6: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
5: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
6: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
5: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
6: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
5: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
6: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.

0: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym, z drugiej człowieka, o którym mówi się Jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
1: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze, a w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
0: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
1: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
0: I może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
0: Skoro znamy już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, a jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
1: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo, aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
0: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
1: On jednak ryzykuje, wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia, jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
0: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
1: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
0: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
1: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
0: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
1: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje, co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
0: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
1: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
0: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera,

0: Wydaje się niezwykła.
1: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy. A wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
3: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
1: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Hlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
3: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci Kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
1: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
3: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
1: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabud w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
3: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy. Trzeba też przechytrzyć system.
1: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach. Używa fałszywego nazwiska. Stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
3: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
1: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
3: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
1: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
3: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
1: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
3: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
1: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
3: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
1: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
3: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
1: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
3: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
1: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów SK Braniewo. To warto wiedzieć.
3: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
1: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
3: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
1: Tak, wtedy milicja była bezpieczna. bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
3: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
1: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
1: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
0: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
1: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
0: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
1: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
0: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić.

0: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu on, bo jak co tydzień Mati Fuczyło, czyli ja witam się z wami. Siemanko, cześć i jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę. Nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem, przy tym między innymi na 16. miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Вовеська, 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: Zabiłaś na zajutrz? Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, Atutowego i Andrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SKPL tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fact Demons i MK to 16 miejsce, rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej. Teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać. To z miejsca 20 już 15.

I kolejna nowość w tym tygodniu. Oki, Ewa Farna, Young, Iggy i O Co Chodzi. Jeszcze raz, tak nazywa się ten numer i oczywiście o ile połączenie Okiego, O Co i Iggy'ego nie jest tak zaskakujące, bo to w końcu skład Ojo, o tyle dołożenie do tego Ewy Farnej to już coś zupełnie innego. Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebo na Fide i Zalia z kawałkiem Nie Ucieknę, oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa, klasyk i jeszcze Young Leosia i Chcę Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie, tam decydujecie.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko, tu i teraz.

0: Agnieszka Braniewa.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Liwka i Zepi Zep, Frascati.
2: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: będą mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

0: Nie da się zasnąć. Podobno 8 miejsce rap 20 to już na pewno. Jonathan Białas, Solar Nikoś to 8 i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej. Teraz czas na 7 i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Liwka i Chcę Więcej. Miejsce 7.
1: Rap 20 w Radiu SK.
2: 7. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Cześć.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
0: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
0: To jedziemy.

0: BDOS 2115, Maja Metzan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis na Raka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonem i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2115, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gipsy, Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do

0: To nieodpowiedzialne od Chivasa, to drugie miejsce rap 20. Przypominam, że to wy układacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Mati Fuczyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim, teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL numer 1.